nek ossa, nek spinas, nek cartilagine, nek pluvia, nek carnes, nek crustam quidem fragilem, nek quaiure digator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendi simile in alvo mollius, in reliquis partibus, tutius vere conduris.